Leveszem a Winding 0-74-95-99-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
keresztül. Üzenet ott a kollégáknak is. Illetve nekem egy privát telefonszámot bulikkal kapcsolatban, a saját bulimmal kapcsolatban érdeklődni 0630 219 48 07 rúp is.